Julio Iglesias y Con la misma piedra. Zalagani ponedeljak u svom ritmu otoka. Družimo se još desetak minuta.